0: Valjevo 106,3 MHz, Ćuprija 103,9 MHz, Surdulica 106,2 MHz, Čajetina 88,7 MHz.
1: Impresum Play Radija za 7. maj 2026. godine u 1 sat.